0: Kristo ɛtwa mu. Na abrante sɛ Yesu twa mu na nipa bɛbrɛ di Yesu akyi. Papa ne kyitie nyinaa sɔre yi. Papa no ɛkyitie nyinaa sɔre yi sɛ nipa di papa Yesu dɔso dodo.
1: Baba,
0: na esu mi nim sɛ. Yes, I'm going to be sick of Papa.